Nawet kiedy bardzo się chce, łe, łe. A ja płaczę, kiedy chcę. Nad wszystkim, co zrobiłem, okazało się złe. Co mówiłem tylko po to, żeby było na nie, łe, łe. Płaczę, ile chcę.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju, autostrady idą do remontu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy, wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
1: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego.

0: kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
0: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
2: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
3: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
2: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Aura typowa dla wczesnej jesieni, czyli w kratkę. Chmur będzie sporo, słońca trochę mniej, a lokalnie popada. Na północnym zachodzie mogą się pojawić burze, z nimi porywisty wiatr. Na termometrach 12 stopni w górach, 17 w centrum i na zachodzie Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Dzień dobry, w czwartek Sylwia Żarecka, Bartek Skrajnowski. Witamy Was prosto z radiowego studia.
7: Cześć wszystkim. Jesienny tydzień mknie jak szalony. Powoli czuć już na horyzoncie weekendowe klimaty, ale najpierw zrobimy porządek z czwartkiem.
6: Mamy przygotowaną solidną porcję muzyki, która stawia na nogi szybciej niż mocna czarna kawa.
7: Wskakujcie w ten poranek razem z nami.
5: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No dobra, to ja w dzisiejszym kalendarzu oprócz imienin Gerarda i Marni wyłapałem dwa bardzo zróżnicowane akcenty.
1: Oho, to zamieniam się w słuch.
0: No z jednej strony mamy Światowy Dzień Morza, a z drugiej Dzień Stylistów Rzęs.
1: Mamy więc zestaw idealny. Męska część ekipy marzy o sztormie i falach, a panie dbają o zalotne spojrzenie od samego rana.
0: Wychodzi na to, że każdy znajdzie dzisiaj powód do uśmiechu. Podkręćcie głośniki i jedziemy dalej z tym czwartkiem.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Mafeszyn, taka influencerka miała 39 urodziny, no i najwyraźniej uznała, że tort i balony to trochę za mało.
1: Słuchajcie, była suknia ślubna, bukiet i rzucanie nim wśród gości.
0: A później jeszcze męski striptease.
1: Czyli poziom imprezy, zwykłe urodziny już nie wystarczają.
0: No ja się tylko zastanawiam, co w takim razie będzie na 40.
1: Bo po takim wejściu poprzeczka jest naprawdę bardzo wysoko.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz słuchajcie, ZUS ostrzega osoby, które starają się o świadczenie wspierające. Pojawiają się firmy oferujące płatną pomoc przy załatwieniu formalności.
1: A przecież można to zrobić bez dodatkowych opłat, korzystając z pomocy ZUS.
0: No właśnie, problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś podsuwa gotową umowę albo pełnomocnictwo do podpisania.
1: I zanim człowiek złoży podpis, dobrze sprawdzić, jakie właściwie uprawnienia komuś przekazuje.
0: Zwłaszcza, że ZUS ostrzega też przed przekazywaniem loginów, haseł i kodów do bankowości.
1: Tego już absolutnie nikomu nie dajemy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znów alert na wschodzie kraju, znów w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Będziemy też ostrzegać przed oszustwem na opał. Marcin Krzemiński. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
2: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
1: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Zarzuty wyrządzenia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania, skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich, była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
4: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
3: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
1: Grozi im do 10 lat więzienia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.

0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Pochmurno z przejaśnieniami, przelotny opad deszczu, a na południowym zachodzie możliwe burze. Wysoko w Tatrach od czasu do czasu może padać śnieg. Na zachodzie i w trakcie burz porywisty wiatr. Na ogół od 14 do 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali na Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w 1/4 finału Belgów. O czym więcej już teraz. Przemysław Pozowski.
4: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
3: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ostatnim półfinalistą Mistrzostw została Finlandia. W rozgrywanym w Turnie spotkaniu ćwierćfinałowym sensacyjnie pokonała Włochy 3-2. Finowie o finał zagrają z Francją. To starcie jutro o 21:00. Wcześniej, bo o 17:00 Polska zmierzy się ze Słowenią. W meczach Polski ze Słowenią mamy już nierozliczone rachunki. Przekonały się o tym nasze szczypiornistki, przegrywając jednym punktem. 28-29 na turnieju towarzyskim w czeskim Hebie zdecydowało jedno trafienie, mówiła po meczu nasza rozgrywająca Monika Kobylińska.
5: Na pewno też jesteśmy zawiedzione, że nie wygrałyśmy tego meczu, bo myślę, że zdecydowanie było to w naszym zasięgu.
3: Okazja do lepszej gry będzie w kolejnych dniach. Biało-czerwone zagrają z Czechami i Norwegią. Turniej jest sprawdzianem przed grudniowymi Mistrzostwami Europy, których Polska jest współgospodarzem. A skoro o Mistrzostwach Europy mowa, to bez zwycięstwa zakończyli środowe walki polscy pięściarze w Sofii. Podopieczni Tomasza Delaka przegrali 7 pojedynków. Biało-czerwoni przywiozą do kraju 4 brązowe medale. Wszystkie jednak zdobyte przez kobiecą część kadry.
6: Jest parę minut po godzinie 7:00. Przejdźmy w takim razie do czwartkowej pogody w naszych okolicach. Rano termometry pokazują no takie marne 9-10 stopni.
7: W ciągu dnia dobijemy maksymalnie do 16 stopni, ale uwaga, wrzućcie dziś do torby albo auta parasol, bo jest szansa, że popada.
1: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: No to dzisiaj we Włocławku jest coś dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych nowymi technologiami.
1: W inkubatorze przedsiębiorczości odbywa się Dzień Inspiracji Biznesowych.
0: Tematy są mocno na czasie, no bo to jest sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i nowoczesne narzędzia w pracy.
1: Będzie m.in. o praktycznym wykorzystaniu AI i asystenta Copilot w codziennej pracy.
0: Spotkanie potrwa od 9 do 15, rejestracja natomiast startuje już o 8.30.
1: O, czyli jak ktoś jeszcze chce, to zdążycie się zarejestrować.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów oraz odbędą się Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga, mówi Jolanta Golasińska, instruktor fitness w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu. Dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior. Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne. Jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę.
1: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski. Mówi Marcin Lewandowski, dyrektor ZASW Włocławku.
4: 26-27 września, stara Hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Mówi Jan Schwarz, współorganizator Stowarzyszenia Eurointegracja.
5: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. WPP na 101,4 FM.

0: No to kierowcy, zanim odpalicie samochody i ruszycie w miasto, no to taki szybki przegląd utrudnień na włocławskich drogach.
1: I od razu uprzedzam, dzisiaj trzeba będzie uważać nie tylko na korki, ale też na zwężenia i zamknięte fragmenty ulic.
0: Zwężenie jezdni znajdziemy m.in. na Brzeskiej, Starym Rynku, na Wiejskiej, Polnej, Długiej i Chemików.
1: Do tego dochodzą prace przy chodnikach, utrudnienia są m.in. na 3 Maja, Królewieckiej, przy bulwarach i innych ulicach.
0: Najważniejsze są jednak dwa zamknięcia. Pierwsze to ulica 3 Maja wraz ze skrzyżowaniem z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem.
1: Tam trwa przebudowa ulicy w ramach projektu Wunerfu, więc trzeba korzystać z objazdów.
0: Drugie zamknięcie dotyczy skrzyżowania Kapitulnej, Wysokiej i Długiej, które jest rozbudowywane na rondo. No i jeżeli jedziemy z centrum Kapitulną i chcemy skręcić Wysoką, to przejedziemy. Natomiast nie przejedziemy prosto Kapitulną w stronę centrum handlowego, ani nie skręcimy w ulicę Długą.
1: No dobra, plan na dziś jest prosty: sprawdzić trasę, wyjechać trochę wcześniej i nie denerwować się na pierwszym zwężeniu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie, sprawą zajmują się służby. Potem dyplomatyczna potyczka Sikorski kontra Ławrow i ponad 200 tysięcy za muminka nurkującego w Muszelkach. Marcin Krzemiński. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, a do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
3: Stop! Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
1: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali. ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
4: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
1: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u lub pod numerem infolinii.

0: Zarzucił ten muszelkowy motyw. Gotowe kubki przekazano pracownikom zakładów.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na ogół od 14 do 17 stopni, chłodniej na północy, tam miejscami 13, a w rejonach podgórskich tylko 12. Pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie może padać, a na południowym zachodzie możliwe burze, wysoko w Tatrach śnieg.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
3: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając dwie bramki i asystując przy trzeciej, a jej Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2. Kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum wywalczonego w tamtym sezonie. Na piłkarskich boiskach w całej Europie dziś sporo grania, bowiem rusza nowa edycja Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii tych rozgrywek reprezentacja Polski rywalizować będzie w innej dywizji niż ta najwyższa. Mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro, za to już dziś arcyciekawie zapowiada się pojedynek w dywizji A, gdzie spotkają się Holandia z Niemcami. To nowe otwarcie dla obu zespołów po nieudanych mistrzostwach świata, gdy obie drużyny zakończyły walkę na 1/16 finału. Na ławkach trenerskich zadebiutują Hiszpan Xavi Hernandez oraz Jurgen Klopp, który na zgrupowanie niemieckiej kadry zabrał aż 44 piłkarzy. Chodzi o to, aby indywidualne, mocne strony przeciwnika nie były tak widoczne. I właśnie nad tym pracowaliśmy. Wierzę, że potrafimy się zorganizować w taki sposób, by piłkarze byli najlepszą wersją siebie. Mecz Holandia-Niemcy w Amsterdamie o 20:45, dziś w Lidze Narodów ponadto 7 innych spotkań. Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji po US Open. Wrocławianin rozpoczyna walkę w turnieju w Chengdu, a jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko. Ten mecz powinien zacząć się około godziny 10 polskiego czasu. Hurkacz przystępuje do rywalizacji jako wyżej sklasyfikowany zawodnik i ma za sobą korzystny bilans bezpośrednich pojedynków z Kazachem. Na dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku z wyścigu rezygnują władze Berlina. Oficjalnie ma to dziś potwierdzić Senat. Aspiracje do ogoszczenia największej sportowej imprezy świata w tych samych latach ma także Warszawa.
4: Jest parę minut po godzinie 8:00 i rozpoczynamy nową godzinę naszego dzisiejszego programu i nie da się ukryć, czwartek ma już w sobie ten przyjemny przedsmak nadchodzącego weekendu.
5: Dokładnie tak. Jesień za oknami rozgościła się na dobre, ale u nas w studio wciąż gorące kawałki.
4: A my odsuwamy poranne ziewanie, podkręćcie głośniki, no i puszczamy wam numery, które idealnie nakręcają na cały dzień. Zostańcie razem z nami.

0: No to młodzi mieszkańcy Włocławka będą mogli sprawdzić, jak naprawdę wpływać na to, co dzieje się w ich mieście.
1: Czyli nie tylko narzekać w internecie.
0: Właśnie, już dzisiaj w Teatrze Impresaryjnym odbędzie się taka konferencja pod tytułem Twój głos, Twoje miasto.
1: Będą rozmowy, panel o aktywności młodzieży i nagrody dla uczniów, którzy już działają społecznie.
0: No czyli może się okazać, że młodzi nie tylko mają głos, ale ktoś naprawdę chce go usłyszeć.
1: Wszystko rozpocznie się o godzinie 11, także warto się wybrać.

0: nigdy nie przeminą.
1: No to słuchajcie, Patec, taki znany youtuber i muzyk Puffbeat, pokazali, że ich pomysły na kontent potrafią być naprawdę ekstremalne.
2: Tym razem nie studio, nie koncert, tylko góry w Pakistanie.
1: Zdobyli dziewiczy szczyt o wysokości 5270 metrów, wcześniej żaden człowiek tam nie wszedł.
2: I najciekawsze jest to, że dla nich to był plan minimum.
1: Ich główny cel to niezdobyty sześciotysięcznik, po krótkiej regeneracji chcą ruszyć jeszcze głębiej w dolinę.
2: Niektórzy twórcy robią serię filmów z wakacji, a oni wyraźniej robią serię z himalajskim poziomem trudności.
3: Radio Włocławek. Po polsku.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawy świata, chcę człowieka z lustra.

0: No to ja mam złą wiadomość dla tych, którzy planowali jeszcze we wrześniu wyskoczyć na basen przy ulicy Wysokiej.
1: Część rekreacyjna jest zamknięta.
0: No bo wykryto tam bakterie.
1: Czyli zjeżdżalnie, atrakcje i takie przyjemniejsze pływanie na razie odpadają.
0: No przynajmniej na około 10 dni.
1: Ale basen sportowy działa normalnie, więc nie wszystko stracone.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar stacji Starlinka na Mazowszu zapewnia łączność m.in. Ukrainie. Powiemy też, co ze stałą bazą amerykańską w Polsce. Będzie również o premierze filmu O miłości Jacka i Gajki Kuroniów z historią w tle. Marcin Krzemiński. Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
2: Jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
1: Pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
1: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd na Manhattanie skazał byłego producenta filmowego Harvey'a Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji jednego z programów. Wyrok, który zapadł wczoraj, kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu Me Too. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło Weinsteina o molestowanie lub przemoc seksualną. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera opowieści o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle.
4: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas.
1: Ma nadzieję grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik. Film w Gdyni walczy o złote lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Poznaliśmy cztery najlepsze zespoły na starym kontynencie wśród siatkarzy. Niespodziewanie w tym gronie zabraknie mistrzów świata Włochów, którzy wczoraj sensacyjnie przegrali w Turynie z Finlandią 2-3. W spotkaniach półfinałowych jutro w Mediolanie Polacy zagrają ze Słowenią, a Finowie zmierzą się z Francuzami. Późnym popołudniem startuje za to piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to też starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Ten pierwszy zadebiutuje w roli selekcjonera Holandii. Znany jest przede wszystkim jako były piłkarz Barcy, a potem także trener tego klubu. Bramki niemieckiego zespołu będzie bronić jego kolega, były piłkarz Barcy, a obecnie Ajaxu, Marc-André Ter Stegen. To będzie coś wyjątkowego i nie, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu, ponieważ jesteśmy bardzo dobrymi moimi przyjaciółmi, potem był moim trenerem. Dla nas będzie to na pewno nowy rozdział w sportowej karierze. To spotkanie dziś o 20:45. Reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej awansowały do finału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Finał odbędzie się w niedzielę w Łodzi. Dzień wcześniej o brązowy medal powalczą także w Łodzi zespoły Włoch oraz Kolumbii. Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To spotkanie spokojnie mogłyśmy wygrać, mówiła po meczu Paulina Uścinowicz.
6: Myślę, że ciężko ten mecz ocenić tak w paru słowach, bo w pierwszej połowie dużo rzeczy fajnie funkcjonowało, no ale później właśnie pod koniec coś się zacięło i

0: I na Górnym Śląsku 16 w Małopolsce. Takie maksymalne temperatury, dużo chmur, choć możliwe przejaśnienia. Przelotnie popada deszcz, a na południowym zachodzie możliwe burze.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: 9 na naszych radiowych zegarach, czwartkowe przedpołudnie wjeżdża na pełne obroty, a my serwujemy zestaw piosenek, przy których robota w biurze idzie dwa razy szybciej.
3: Żadnego narzekania na pogodę, mamy najlepszą muzykę, sprawdzony klimat i mnóstwo dobrej energii na resztę dnia.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to uwaga, kierowcy we Włocławku, mamy małą zmianę planów na weekend.
1: O, jaką?
0: No most stalowy będzie zamknięty i to nie tylko w nocy, tym razem od piątku po południu aż do poniedziałku rano.
1: A jednak, czyli weekend bez mostu.
0: Dla samochodów, piesi i rowerzyści przejadą.
1: No to przynajmniej spacer będzie można zrobić, tylko trochę mniej wygodny dla tych, którzy planowali przejazd.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to uwaga, rusza wielka akcja z gęsiną i my też w to wchodzimy.
1: Do mieszkańców województwa trafi w tym roku 2026 gęsich tuszek.
0: A część będzie można wygrać w konkursach organizowanych przez lokalne media, także u nas.
1: Wchodźcie na naszego Facebooka, bo tam już czeka pierwsze pytanie konkursowe.
0: Jakie danie z gęsiną lubicie najbardziej i dlaczego właśnie to?
1: Piszcie w komentarzach, najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy gęsiną.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Jeżeli ktoś we Włocławku planuje założyć własną działalność gospodarczą, no to będzie możliwość zdobycia dofinansowania.
1: Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków.
0: Dokumenty będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Jest jednak jeden ważny warunek. Z uwagi na ograniczone środki szczególnie będą wspierane osoby, które mają co najmniej rok doświadczenia zawodowego związanego z planowaną działalnością.
0: No więc jeżeli ktoś ma pomysł na firmę i doświadczenie w tej branży, no to warto sprawdzić szczegóły naboru.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Czy to był sabotaż? Wrócimy do pożaru w bazie Starlinków. Zarzuty dla byłego szefostwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajrzymy też na stację paliw i wybierzemy się na grzyby. Marcin Krzemiński. Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu to infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu m.in. dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
0: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie m.in. o ponad 1 000 000 złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad 1 000 000 złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy, m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kądziołka.
2: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex, nawet bez podpisu prezydenta, rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
3: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
2: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
0: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
4: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebra się nie zabarwi.
0: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: 12 stopni na Podhalu, 13-14 na wschodzie i północy, 15-16 na zachodzie i południu. Pochmurno z przejaśnieniami, spodziewajcie się deszczu, może też zagrzmieć, zwłaszcza na południowym zachodzie, a w Tatrach może padać śnieg.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest parę minut po godzinie 10:00. Została nam ostatnia

0: No to uwaga, jest drugi przetarg na przedłużenie ulicy Letniej na Michelinie.
1: Chodzi o drogę, która ma połączyć Aleję Jana Pawła II z ulicą Szyszkową.
0: Dokładnie tak, to około 435 metrów nowej drogi.
1: Pierwszy wykonawca nie zrealizował inwestycji zgodnie z umową, dlatego współpraca została zakończona.
0: No i teraz miasto szuka nowej firmy, oferty można składać do 6 października.
1: Oby tylko tym razem się udało.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Most im. Ryza Śmigłego zostanie całkowicie zamknięty. Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem oraz kierowca Audi pędził 216 km na godzinę. Stracił 2,5 tysiąca złotych. Patryk Jaremierski, Puls Wrocławka, zapraszam. W związku z pracami przy przebudowie mostu imienia marszałka Ryza Śmigłego od jutra, od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6, most będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Powodem jest betonowanie płyty konstrukcyjnej mostu. W tym czasie przejazd samochodów mógłby powodować drgania zagrażające prawidłowemu wiązaniu betonu. Przez cały okres zamknięcia możliwy będzie ruch pieszych i przejazd rowerów po chodniku. Przejazd zostanie również zapewniony karetką pogotowia i służbą porządkowym. To pierwsze z 6 planowanych całkowitych zamknięć związanych z betonowaniem płyty mostu. Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata. Mówią Olivier i Victor.
2: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową, więc trochę się denerwowało. Ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, czy udało się, jestem czempionem.
3: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Miał najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze. Czy jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. I w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę.
1: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci bez patrzenia na cyfry. W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach. Mówi Ewelina Rutkowska, wychowawczyni Oliwiera.
4: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci.
1: W Porto spotkali się młodzi zawodnicy z 12 krajów. Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Olivier i Victor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Policjanci inowrocławskiej grupy Speed zatrzymali 35-letniego kierowcę Audi, który na obwodnicy Inowrocławia jechał 216 km na godzinę. Przekroczył dozwoloną prędkość aż o 116 km na godzinę. Za rażące naruszenie przepisów mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych.
0: Słuchacie Pulsu Wrocławka.

0: No i proszę bardzo, nasz czwartkowy program dobiega końca, a jutro, wiadomo, meldujemy się w ulubionym dniu tygodnia.
1: Wielkie dzięki za każdą wspólną minutę od 6 rano, za wasze sygnały i genialną energię.
0: Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, dobrego popołudnia, odpoczywajcie.
1: Do usłyszenia jutro. Cześć, pa!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czy to element wojny hybrydowej? Za chwilę o pożarze na Mazowszu. Potem jasne stanowisko Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Będzie też o sezonie grzewczym i pierwszych poszkodowanych. Marcin Krzemiński. Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
2: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
1: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem, zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
3: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji, niezależnie od ich formatu, zapowiedział Ławrow.
4: Chociaż Europa chce именно этого.
3: Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel, wykorzystać tę przerwę, by dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne.
4: Откровенно террористические методы.
3: Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed zgromadzeniem ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy już odnotowują pierwsze tej jesieni potrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychodzkiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto montować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: A koszty takiej czujki to około 50 do 150 zł. Kierowca rajdowy Mikołaj Mikomarczyk z Orlen Team ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Polak pokonał 1338 km, poprawiając dotychczasowy rekord wynoszący 1205. Rekord został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: I chmury, i słońce, przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie możliwe burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. 12 stopni maksymalnie na Podhalu, 13 na Warmii i Mazurach, 14 na Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce i Lubelskiem, 16 w Małopolsce.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaramierski, a dziś moim gościem jest artysta, muzyk z naszego lokalnego podwórka, Mikołaj Cieślak, znany również jako Loko. Witam Cię.
8: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
7: To zacznijmy może od samego początku. Jak to wszystko się zaczęło? Skąd w Twoim życiu pojawiła się muzyka?
8: Muzyka w moim życiu tak naprawdę była od samego gdzieś tam początku, już jako dziecko po prostu odpalałem sobie jakieś kanały muzyczne, jeszcze wtedy Viva, MTV, For Fun Music, no i brałem sobie kredki, jakieś tam kartki i słuchałem sobie muzyki tam rysując pisząc i kolorując. No i w wieku, jak miałem 9 lat, bo do tej pory to były takie typowo radiowe utwory, jak pop elektroniczny, to w wieku 9 lat wujek mi pokazał pierwsze rapowe numery, pokazał mi Kanye'ego Westa, Tupaka, całą śmietankę gwiazd z West Coast, ze Stanów, z Los Angeles i od razu wiedziałem, że to jest to. Bardzo mnie to zajawiło, zawsze tego słuchałem tak naprawdę od tamtego momentu, no i zawsze w głowie gdzieś tam z tyłu miałem to, że chciałbym sam w przyszłości zacząć tworzyć. No i wyszło w dużym skrócie tak, że aktualnie znajdujemy się w studio, mogę tworzyć muzykę, więc gdzieś tam muzyka tak naprawdę całe życie mi towarzyszy, głównie ten rap, hip-hop, aczkolwiek nie zamykam się na pozostałe gatunki muzyczne.
7: No to nie omieszkam zapytać cię teraz o pseudonim. Skąd właściwie wziął się Loco i co to oznacza?
8: Tak naprawdę ten pseudonim wziął się dosyć spontanicznie, bo musiałem go sobie wymyśleć przed koncertem w 23 roku. Grałem na Wośpie w Koperniku i musiałem na szybko sobie wymyśleć jakiś pseudonim, więc wpadłem na Loco. Nie ma za tą ksywką jakiejś większej, głębszej historii. Aczkolwiek czemu Loco? Dlatego, że Loco po hiszpańsku oznacza szalony. Ja delikatnie to spolszczyłem, zamieniając C na K, no i gdzieś tam Loco, bo no ja osobiście też jestem dosyć zwariowaną osobą i ma to też pewne przełożenie również w mojej muzyce, także mniej więcej tak to wyglądało.
7: Powiedzmy teraz trochę więcej o twojej twórczości. Skąd bierzesz inspirację do tworzenia swoich utworów i powiedzmy też nieco więcej o ostatniej premierze, która miała miejsce 5 miesięcy temu.
8: Jeżeli chodzi o inspirację,

0: chociażby Dua Lipy. A jeżeli chodzi o stricte inspiracje rapowe, no to przede wszystkim Kanye West, który był takim pierwszym raperem, którego zacząłem gdzieś tam słuchać za dzieciaka, inspiruje się bardzo melodycznymi twórcami, takimi jak Drake, Don Toliver i Travis Scott. I mniej więcej chodzi o to, żeby nie kopiować gdzieś tam muzyki, czyjś linii melodycznych, tego typu kwestii, tylko robić takie świadome inspiracje i przekładać to na własną muzykę. Więc staram się tak naprawdę słuchać trochę wszystkiego tak naprawdę i gdzieś tam wyciągając te najlepsze rzeczy z tych rzeczy, które słucham, tak dosyć skomplikowanie mówiąc. A jeżeli chodzi o utwór Presja, tak, jest to numer, który miał swoją premierę już jakiś czas temu. Odbiór generalnie wygląda dobrze, nie mówię tutaj stricte o wyświetleniach, lecz o samym takim feedbacku od ludzi. Jest to numer emocjonalny troszkę, jak sama nazwa mówi, presja, tak jakby chciałem wyrzucić z siebie to, że poprzedni rok był dosyć taki ciężki, dużo różnych obowiązków, dużo rzeczy na głowie do zrobienia gdzieś tam, podołanie temu wszystkiego i po prostu tak jak należy, emocja została przekazana w sposób muzyczny. A jakie ku temu były inspiracje? Na pewno inspiracją była melodyka Travisa Scotta. Mam tutaj bardziej na myśli album Utopia, który jest bardziej takim albumem ciemniejszym, takim albumem troszeczkę psychodelicznym. Presja nie jest psychodeliczna, ale bardziej chodzi o takie stricte melodyzowanie i wydaje mi się, że to była taka największa inspiracja do stworzenia tego utworu.
1: Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną. Wrócimy do Państwa już niebawem.
2: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witamy po przerwie. Przypomnę tylko, że dziś moim gościem jest muzyk Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco. Powiedzmy teraz o twojej rodzinie, bliskich osobach, przyjaciołach. Wspierają cię w tym, co robisz? Pomagają? I przede wszystkim, jak reagują na twoją muzykę?
2: Jeżeli chodzi o wsparcie, zawsze gdzieś tam swoją muzykę pokazuję bliskim osobom, czyli właśnie rodzinie i najbliższym znajomym. Staram się nie pokazywać tej muzyki jakoś tak szeroko, tylko faktycznie temu zaufanemu gronu i takie rzeczy, z których faktycznie gdzieś tam jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o samą pracę nad muzyką, tak naprawdę cały czas tworzę i mam dużo rzeczy po prostu w szufladzie numerów, ale też nie chcę, żeby to była ilość nad jakością. Właśnie bardziej chciałbym postawić na jakość i stąd wynikają takie różne dłuższe przerwy, czy tego typu rzeczy. I osoby, którym pokazuję swoją muzykę, myślę, że są wobec mnie szczere. Zawsze mówią, co jest dobrze, co jest źle, jak to brzmi, jaki jest tego odbiór, aczkolwiek wiadomo, gdzieś ta muzyka jest... Ja tworzę muzykę, staram się tworzyć różnorodną trochę, czyli właśnie z jednej strony będzie taka a la presja, bardziej nostalgiczna, emocjonalna, z drugiej strony mam ochotę nagrać coś mocniejszego, trapowego, z tej strony mam ochotę nagranie jakiegoś letniaczka przysłowiowego, więc to też zależy komu co pokazuję, bo też każdy ma trochę inne gusta, więc staram się konfrontować z różnymi gdzieś tam opiniami z tego mojego środowiska. Wydaje mi się, że są wobec mnie szczerzy, aczkolwiek jeżeli chodzi o pomoc przy tworzeniu, no to tutaj tak jakby nie korzystam z żadnej, mianowicie takiej, że po prostu jeżeli ja tworzę, samemu przychodzę na studio, samemu szukam powiedzmy bitów i po prostu sam biję się ze swoimi myślami. Mówiąc tak kolokwialnie, chodzi po prostu o to, że muszę posiedzieć samemu, żeby samemu stworzyć coś, na co sam wpadnę, samemu przekazać to, co mam w głowie, skupić się na tym procesie twórczym i dopiero jak już mam coś, dopiero mogę z tym wyjść do kogoś, żeby to pokazać.
1: A jak udaje ci się łączyć ten świat muzyczny, wiesz, twoją twórczość z życiem prywatnym? Jak to robisz i czy jest jakiś duży problem z tym?
2: Wygląda to w ten sposób, że mam 24 lata, więc wydaje mi się, że jeszcze mam trochę wystarczająco tej energii, żeby móc jakoś tak to wszystko łączyć. Jestem osobą pracującą, tak? Pracuję na etacie, samemu mieszkam, wynajmuję mieszkanie sobie, więc tak, no, czas poświęcam na pracę, żeby po prostu się utrzymać jak każdy normalny człowiek. No a oprócz tego czas spędzany w studio i pracowanie, do tego dochodzą, wiadomo, spotkania ze znajomymi, spotkania z rodziną, to też jest bardzo ważne. Nie można też cały czas siedzieć i tworzyć muzyki, też trzeba dać sobie przestrzeń na chwilę ochłonięcia, na poszukanie nowych inspiracji, posłuchanie muzyki, obycie się z tym, więc wygląda to w ten sposób, że wiadomo, czasu zawsze brakuje. Zawsze gdzieś tam ta doba ucieka, nie zawsze wszystko da się zrobić na czas, czy po prostu brakuje tego czasu na różne czynności, osoby, no i tak to niestety wygląda, ale też jestem świadomy tego, że nie da się wszystkich zadowolić, więc staram się gdzieś tam wypośrodkowywać swój czas i powiedzmy jeden dzień poświęcę na zrobienie tych i tych czynności, spotkanie się z tym i tym i tym, a tego dnia poświęcę swój czas na pracę w studio i tak trochę prześmiewczo mówiąc, w normalnej pracy na etacie tak naprawdę bardziej odpoczywam od tego swojego codziennego lifestyle'u i tego zabiegania.
1: Przejdźmy teraz do tematu muzyki w szerszym spektrum. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że chciałbym poznać twoją opinię na temat muzyki obecnych czasów, czyli to, że ta branża się rozwija, mamy teraz przecież AI, które na pewno pomaga, ale też no niestety szkodzi branży. Według wielu ludzi, twórców, muzykę teraz robi się prościej i łatwiej jest zostać artystą muzycznym. Tutaj warto dać to w cudzysłów. Niektórzy nawet mówią właśnie, że za prosto, przez co do branży wchodzą ludzie, którzy nie do końca czują ten vibe, bo robi wszystko za nich technologia, a że tak powiem kolokwialnie, kasa się zgadza. Co sądzisz o AI i czy sam korzystasz z niego?
2: Ja osobiście z AI w ogóle nie korzystam. Nieraz się wspomagam czatem GPT, chociażby do tego, żeby poprawnie ustawić autotune, tego typu rzeczy. Aczkolwiek co uważam o AI? Uważam, że AI jest i będzie. Taka jest niestety prawda, aczkolwiek kompletnie nie popieram tego, żeby całych karier opierać na twórczości AI. Powstaje tak naprawdę coraz więcej gdzieś tam restrykcji dotyczących korzystania z tego i monetyzowania tak naprawdę. AI tak naprawdę nigdy nie zastąpi człowieka i wydaje mi się, że jest to widoczne, chociażby po liczbach, zainteresowaniu, jakie to generuje po odbiorze. Tak naprawdę hitów AI jest niewiele. Są duże hity AI, ale jest ich niewiele. Dziś to tam się przedostaje do takiego życia codziennego, jeżeli jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, ale nigdy nie zastąpi to stricte artystów. O to bym się nie martwił. Na ten moment ja bynajmniej potrafię ocenić, co jest AI, co nie. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, tak? Na ten moment te dźwięki są tak delikatnie plastikowe, że można to odróżnić. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, ale artystów nie zastąpi to nigdy, ponieważ samo AI jest tylko muzyką, a słuchacze mają to do siebie, że też się lubią tak jakby przywiązywać do różnych kreacji gdzieś tam, wykonów, wypowiedzi artystów, tak jakby nie samą muzyką żyją odbiorcy, ale też tym wszystkim, co jest dookoła. No i żeby AI nas, żywych artystów, wybiło, musiałoby się w jakiś sposób tak naprawdę zmaterializować, co jest moim zdaniem raczej ciężkie do wykonania, więc jeżeli chodzi o to, czy AI nas wygryzie, kompletnie bym się o to nie martwił. Trzeba po prostu się skupić na tworzeniu muzyki i w ten sposób. A jeżeli chodzi o ilość twórców, no tak, zgadza się, to wszystko się rozwinęło. Muzykę tak naprawdę można w dowolnym momencie zacząć tworzyć, aczkolwiek tak to wygląda. Jeżeli jest coś łatwiej dostępne, łatwa jest tego dostępność i obsługa, automatycznie będzie się zwiększała liczba osób, które będą chętne to robić, się tym zajmować. Także to nie tylko dotyczy muzyki, to już pomijając od kwestii AI, tak samo w sporcie, ilu jest zawodników, tak, sukces osiąga procent gdzieś tam, więc myślę, że każde czasy miały swoje gdzieś tam plusy i minusy. Kiedyś nie było tak internetu, tego wszystkiego, więc ciężej było się wybić, ale jednocześnie była mniejsza konkurencja w tym rynku mniejszych twórców. No teraz jest łatwiejsza dostępność, większa konkurencja, więc wszystkie czasy się rządzą swoimi prawami, moim zdaniem. Jak ktoś chce tworzyć muzykę, niech sobie tworzy. Nie mam nic do tego, nie ma problemu. Aczkolwiek, no, tworząc muzykę, myślę, że też powinno się gdzieś tam mieć z tyłu głowy takie krytyczne myślenie i próbować ją robić dobrze, bo stworzenie piosenki nie jest, wiadomo, tak o, stworzenie piosenki nie jest czymś nie wiadomo jak ciężkim, ale sztuką jest ją stworzyć tak, żeby ona faktycznie dobrze brzmiała i trzeba mieć to ucho, ale też doświadczenie, więc jeżeli ktoś tworzy muzykę, kibicuję, żeby to szło w kierunku tak jakby profesjonalizacji tego.
1: Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: I witamy po przerwie. Cały czas rozmawiamy z Mikołajem Cieślakiem, czyli Loco. Wcześniej wspomniałeś o takich artystach jak Skrillex, jak Virtual Riot. No to jest dość odmienna muzyka, aniżeli to, co robisz sam, więc muszę zadać to pytanie. Czy próbowałeś może iść też w tym kierunku? Wiesz, stworzyć swój dubstep, drumstep, jakieś takie cięższe brzmienie?
2: Jeżeli chodzi o twórczość, tworzenie tego gatunku, to kompletnie nie. Tak jakby, przyznam szczerze, że produkowanie bitów jest jeszcze cięższe od samego pisania i nawijania, czy też śpiewania. No i tak jak powiedzieliśmy zresztą przed chwilą, gdzieś tam mi tego czasu ucieka. W życiu trochę brakuje tego wszystkiego na te wszystkie rzeczy, które chciałbym robić, więc moim zdaniem nie ma sensu się rozdwajać i próbować być we wszystkim dobry, tylko skupić się na tej jednej kwestii. I lubię jako słuchacz bardzo słuchać tej muzyki, aczkolwiek tak, żeby ją samemu tworzyć, raczej nie czuję do tego pociągu. Wolę się skupić właśnie na samym nawijaniu, rapowaniu, śpiewie, pisaniu tekstów. Raczej to jest taki mój konik, co chciałbym tworzyć.
1: To pytanie zawsze znienacka zaskakuje naszych gości, ale zadać je muszę. Jakie jest twoje muzyczne marzenie?
2: Największe marzenie muzyczne, wiadomo, diamentowa płyta. Także...
1: Trzeba wysoko mierzyć, prawda?
2: Trzeba wysoko mierzyć, tak jest. Aczkolwiek wszystko małymi krokami powoli. Uważam, że nie ma gdzieś tam ram, jeżeli chodzi o wiek, w którym się powinno osiągać sukcesy. Przykładowo taki Kanye West się wybił w wieku 27 lat, więc nie można ograniczać swojego myślenia, bo jeżeli samemu sobie człowiek ogranicza myślenie, no to nie może tak jakby więcej co do siebie oczekiwać. Ja uważam, że trzeba wykorzystywać czas na naukę i na ulepszanie siebie, pracowanie nad swoim fachem i dopiero prezentować jakościowe efekty. To jest moja opinia. No i co do marzeń, wiadomo, poza samą płytą, no to po prostu aktywne tworzenie muzyki, żeby gdzieś tam ta zajawka zamieniła się w główne źródło dochodu. No i życie po prostu, życie z muzyki, a nie tylko i wyłącznie życie muzyką.
1: Zapytam cię teraz o twoje muzyczne plany na przyszłość i kiedy możemy spodziewać się kolejnej premiery?
2: Nie chcę tutaj obiecywać zbytnio żadnych konkretnych dat, ani zbyt wiele deklarować. Wiadomo, gdzieś tam w życiu prywatnym dużo się dzieje, też miałem na głowie przeprowadzkę. Takie kwestie jak wydanie piosenki, no są kosztowne, tak będąc w zupełności szczerym. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym roku otrzymacie ode mnie nowy singiel trapowy. Jeżeli nie, usłyszymy się w przyszłym roku, aczkolwiek nie mogę się doczekać, aż wydam w końcu utwór i możecie się ode mnie spodziewać dużo zaskoczeń, dużo nowości, gdzieś tam różnych styli muzycznych. Nie chciałbym się zamykać w jednym gatunku, także na jesieni możecie się spodziewać troszkę cięższych brzmień, troszeczkę emocjonalniejszych, na lato luźniejszych, troszkę bardziej pod nóżkę, kolokwialnie mówiąc imprezowych, letnich, także mniej więcej tak to widzę. A plan jest taki, żeby muzykę tworzyć cały czas nad nią pracować, cały czas się w tym rozwijać i tego sobie życzę.
1: Wracamy do was po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: To na koniec jeszcze zapytam cię o to, jakie rady miałbyś dla innych lokalnych twórców, tych mniejszych muzyków, którzy próbują działać w branży, często spotykają się z hejtem i zniechęcają się. A nuż nie wiadomo, kariera może wypalić. Więc jakie rady miałbyś dla tych osób, które chcą, mogą, lubią, mają pasję, zajawkę i zalążek umiejętności, ale zwyczajnie się boją?
2: Tym osobom, no inaczej, hejt zawsze jest, jeżeli cokolwiek się tworzy w internecie i to już nie tylko muzykę, tak? Zawsze hejt w internecie jest, więc jeżeli chce się być twórcą, no niestety siłą rzeczy trzeba zakasać pasa, no i stawiać po prostu temu czoła, no bo no trzeba umieć sobie z tym radzić po prostu, jeżeli jest jakiś hejt. Konstruktywną krytykę trzeba brać bardzo do siebie i to rozważać, jeżeli szczególnie ci to mówią osoby, które chcą dla ciebie dobrze, a hejt trzeba po prostu kompletnie ignorować, bo on nic nie da, on zawsze będzie, trzeba z tym się po prostu pogodzić. A jeżeli chodzi o kwestie takie stricte techniczne, ja jak zaczynałem z muzyką, moje pierwsze utwory, no nie były jakościowe, ładnie mówiąc. Także po prostu pracowałem dalej nad tym, żeby to wszystko lepiej brzmiało. I to samo bym poradził młodym twórcom, że gdzieś tam cały czas starać się tworzyć, konsekwentnie próbować, nie zamykać gdzieś tam się na poszczególne kwestie, tylko wręcz przeciwnie, mieć otwartą głowę, bo to prowadzi do rozwoju. Więc trzeba z pokorą po prostu brać krytykę, taką faktycznie konstruktywną od ludzi, ją brać pod uwagę. Oraz cały czas szlifować po prostu swój fach. Także to bym radził i nie ma tak naprawdę innego rozwiązania, bo tak jak było to powiedzenie, trening czyni mistrza i zrobienie muzyki jest tak naprawdę podobnie jak z treningiem na siłowni. Dwa treningi, no nie zrobią z nas mięśniaka, kolokwialnie mówiąc, ale jeżeli to będzie cały czas konsekwentnie kontynuowane prace nad tym, no siłą rzeczy musi coś z tego być, musi to brzmieć lepiej. Także słuchać opinii ludzi, którzy dobrze radzą, mieć obiektywne spojrzenie na to, co się robi i cały czas tworzyć. I to jest moja sugestia.
1: To na koniec, gdzie można cię posłuchać?
2: Możecie mnie znaleźć na YouTubie oraz na każdym serwisie streamingowym, z którego korzystacie. Mój pseudonim to jest Loco. Na ten moment możecie ode mnie odsłuchać utworów Tancerz bądź Presja. Jeżeli poszukacie, też znajduje się gościnnie na dwóch numerach u Cabano, także możecie sobie to sprawdzić. Nowości, miejmy nadzieję, wkrótce i zapraszam do słuchania. Mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu moja muzyka.
1: Dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkim miłego dnia życzę.
1: Ja tylko przypomnę, że moim gościem był dziś Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco, lokalny twórca muzyczny z naszego podwórka. Dzięki i do usłyszenia.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby wyjaśniają powody pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Ustawa o podatku od koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie przyczyn... Służby wyjaśniają powody pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Ustawa o podatku od koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru na terenie stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem, ogień został szybko ugaszony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał spekulować, czy może to być akt dywersji.
2: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji je przekazywać. Dajmy popracować śledczym fachowcom, którzy analizują wszystkie aspekty tej sprawy. Traktujemy to poważnie, jak każdą tego typu sytuację.
1: Baza Starlinków na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, w tym Ukrainie. Służby na Pomorzu wznowiły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu w okolicy Malborka. Wczoraj obiekt został zarejestrowany przez systemy radiolokacyjne. Krótko potem zniknął z radarów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety czy drona. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku, według zapowiedzi rządu, mają sfinansować nową odsłonę pakietu CPN, obniżającego ceny paliw, ale prawdopodobnie wszystko rozbije się znów o podpis prezydenta, który już zapowiedział, że ustawy ponownie nie podpisze, bo jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Tymczasem ceny paliw na stacjach są już bliskie przekroczenia kolejnych psychologicznych granic: 9 zł za litr benzyny i 10 zł za litr diesla. Drogie paliwa to teraz głównie zmartwienie polskich przedsiębiorców, mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC, ale jak dodaje, wyższe koszty przy dystrybutorze firmy będą musiały sobie gdzieś odbić.
3: W którymś momencie myślę, że i my wszyscy jako konsumenci to odczujemy, bo niby jest to efekt zwykle lekko opóźniony, ale na koniec dnia to ten spadek marży gdzieś sobie przedsiębiorcy odbiją. No a gdzie mogą sobie odbić? Na cenach towarów i usług.
1: Na razie dane inflacyjne pokazują wzrosty cen głównie w kategoriach bezpośrednio powiązanych z cenami paliw, ale powoli zaczyna się to już rozlewać na całą gospodarkę. Są zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chodzi o Radosława Eś, który kierował instytucją przez 7 lat. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 2 milionów złotych, a także poświadczenia nieprawdy. Za to samo będzie odpowiadać także była główna księgowa Małgorzata K. Według warszawskiej prokuratury Radosław Eś wykorzystywał służbowe karty do opłacania prywatnych wydatków, m.in. wizyt w nocnych klubach, prywatnych spraw sądowych czy zagranicznych wyjazdów. Zawiadomienie do prokuratury złożyło obecne kierownictwo Instytutu. Radosław Eś odpiera zarzuty, twierdzi, że służbowymi kartami płacił wyłącznie w ramach wykonywania służbowych obowiązków. Zimowe obrazki w Zakopanem. Z miasta widać ośnieżone tatrzańskie szczyty. To dzięki zmianie pogody. Chmury, które przez ostatnie dni zasłaniały góry, teraz się rozwiały. Ratownicy Topry radzą jednak, by te widoki podziwiać z daleka, bo warunki turystyczne w Tatrach są trudne.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju pochmurno, z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Świętokrzyskiem, przez 14 na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu, 15 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 16 w Małopolsce.

0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: To już po 12:00, czwartek, moi drodzy. Dziś do gry wraca Anwil Włocławek. Oprócz tego w tej godzinie powiemy o zamknięciu mostu. Całkowitym zamknięciu mostu stalowego na kilka dni i to jeszcze w tym tygodniu.

Nie jest łatwo być kierowcą we Włocławku, zwłaszcza gdy most stalowy jest w remoncie, a przez najbliższy weekend będzie całkowicie zamknięty. Most zostanie zamknięty jutro o godzinie 17, a otwarty dopiero w poniedziałek o 6 nad ranem. Przez weekend i jutro wieczorem mostem nie przejedziemy w ogóle.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dzielnicowy poza służbą zatrzymał poszukiwanego. Wykonawca kontynuuje budowę po NERF-u na ulicy 3 Maja oraz nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, starszy aspirant Sławomir Otto, będąc poza służbą, zauważył w osieku nad Wisłą 30-latka poszukiwanego dwoma listami gończymi. Policjant powiadomił dyżurnego i wspólnie z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami ruszył za mężczyzną. Poszukiwany próbował uciekać, jednak został szybko obezwładniony i zatrzymany. Jak potwierdzili policjanci, mężczyzna ukrywał się w związku z wcześniejszymi kradzieżami sklepowymi. Teraz odbywa zasądzoną karę pozbawienia wolności. Wykonawca kontynuuje budowę NERF-u na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
2: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicy Żabią, jak i z ulicą Cyganka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
1: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej. Mówi Jakub Steinwald.
2: I tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
1: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Na razie jednak w rejonie skrzyżowania trzeba liczyć się z utrudnieniami. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w październiku przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Ze względu na ograniczone środki w pierwszej kolejności będą wspierane osoby, które mają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z planowaną działalnością. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października 2026 roku.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

To już dzisiaj nadszedł ten moment, Anwil Włocławek wraca do gry. Póki co jeszcze nie w lidze, a w Europie, konkretnie to w lidze północnoeuropejskiej. Dzisiaj w hali mistrzów Rottweilery zmierzą się z holenderskim Groningen, no i trzymamy kciuki za zwycięstwo z całych sił. 18.30, hala mistrzów, nowy sezon, czas zacząć. Oby bardziej udany od poprzedniego.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady. Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
1: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktów będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku, okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć, powiedzmy, do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
1: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie, a zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez Niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno i dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i na Lubelszczyźnie, 15 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 16 w Małopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Czwartkowe popołudnie już po 13:00. Jesień oficjalnie rozpoczęliśmy wczoraj. Natomiast co z tą pogodą i jakie będą najbliższe miesiące we Włocławku i na Kujawach? IMGW opublikowało swoje wstępne prognozy i o nich porozmawiamy sobie w tej godzinie. Filip Waćkowski, cześć!

0: boyfriend. Każdego dnia jest jakieś święto, jakaś grupa zawodowa świętuje, nie inaczej jest też dzisiaj, 24 września, Dzień Stylistki Rzęs. No to czego życzyć? Zdrowia, bo akurat pieniądze to stylistki rzęs już mają.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

Wiecie co? Ufamy wróżkom. Coraz bardziej ufamy wróżkom. Co siódmy Polak korzysta z usług wróżki bądź wróża. Jest to biznes, który statystycznie naprawdę dynamicznie rośnie. Czyli jak wróżka mówi, że w

0: Rozpoczęła się jesień. Wczoraj ta kalendarzowa i astronomiczna. W pogodzie też już mamy jesień. IMGW opublikowało prognozy w skrócie. Październik jak listopad. Listopad jak listopad. Grudzień jak listopad. A styczeń, no zaskoczenie, jak listopad. Wychodzi na to, że przed nami 8 miesięcy listopada. U ciebie już zaczęli grzać, czy jeszcze nie?
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę. Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
2: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
3: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
4: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
2: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. A w tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
1: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
5: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
1: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorohusku. A dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
6: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
1: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie ZOO zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 15 na Pomorzu i Śląsku, do 16 w Małopolsce.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Czy Polacy potrafią grać w piłkę nożną? No Polacy nie, ale Polki tak. I Ewa Pajor to udowadnia po raz kolejny. O tym sobie będziemy mówić w tej godzinie. Jesteśmy po 14. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Jest nowy, najszybszy samochód świata. Bugatti zostało zdeklasowane. Ten nowy to Yangwang U9 Extreme. Chiński samochód, który został najszybszym seryjnie produkowanym autem na świecie, 490 km na godzinę. No nieźle, robi wrażenie, ale z drugiej strony na polskiej autostradzie i tak ktoś by mu z tyłu mrugał długimi. Biała Skoda z silnikiem 1.0.
1: WPP na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen.

0: Dawno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w studio Daniel Tobiasz, pełnomocnik Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku do spraw kontaktów z mediami. Witam Pana serdecznie.
2: Witam Panią redaktor, witam Państwa serdecznie.
1: I wracamy do cyklu na włocławskim MPC-u. Dziś porozmawiamy o tych inwestycjach i modernizacjach, które są zaplanowane, które sprawią, że Włocławek będzie w przyszłości miastem jeszcze bardziej ekologicznym. I proszę powiedzieć najpierw, podsumować krótko o tym, co wydarzyło się do tej pory, o tych najważniejszych inwestycjach ostatnich lat.
2: Jeśli mówimy o MPC-u i o tym, jak będzie wyglądało ciepłownictwo w Włocławku w kolejnych latach, to warto najpierw spojrzeć na to, co już zostało zrobione. A tych inwestycji w ostatnich latach było naprawdę sporo. Z ważnych kierunków była modernizacja samego źródła ciepła. Do końca 2021 roku MPC zainwestował około 57 milionów złotych w instalacje odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. Dzięki temu instalacje zostały dostosowane do nowych standardów środowiskowych i dużo inwestycji było również w rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej i przełączenia kolejnych budynków. Bardzo dobrym przykładem jest ulica Celozowa. W pierwszym etapie powstały tam 4 budynki mieszkalne, łącznie 288 mieszkań. Następnie wybudowano kolejne 2 budynki, w których znajduje się 144 mieszkania. MPC wykonał przyłącza do tych budynków. I rozwój tej części miasta nadal trwa. W 2026 roku do zasobu mieszkaniowego dołączył kolejny budynek przy ulicy Celozowej 19, w którym znajduje się 42 lokale mieszkalne. To pokazuje, jak bardzo ważną rzecz. Sieć ciepłownicza musi rozwijać się razem z miastem i z nowym budownictwem. Ale Celozowa to oczywiście nie jedna inwestycja. W ostatnich latach MPC zrealizował również przyłączenia m.in. biurowca Tentio Ponte przy ulicy Broniewskiego, parku handlowego B, obiektu operatora spożywczego oraz kamienicy przy ulicy 3 Maja, gdzie powstało Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Bardzo istotna była również inwestycja w rejonie Jagiellońskiej i Jesionowej. Dzięki budowie sieci i przyłączy możliwe było wycofanie z budynku 83 gazowych przepływowych podgrzewaczy wody, czyli tak zwanych popularnych Junkersów.
1: Proszę powiedzieć w takim razie, jakie plany dotyczące modernizacji sieci ma MPC na najbliższe lata? Bo to tu o takich inwestycjach dużych mówimy nie w dniach, nie w tygodniach, tylko a w latach,
2: tak,
1: prawda?
2: Zgadza się. Jeśli spojrzymy teraz na przyszłość, to przed MPC stoi bardzo duże zadanie, ponieważ mamy ogromną infrastrukturę, która wymaga ciągłej modernizacji. Sieć ciepłownicza MPC ma obecnie około 121 km długości, z czego 104 km stanowi sieć wysokoparametrowa. To naprawdę ogromna infrastruktura, dlatego modernizacja nie może być jednorazowym działaniem. To proces, który trzeba przeprowadzać etapami, wymieniając najbardziej wyeksploatowane odcinki i jednocześnie rozwijając sieć tam, gdzie powstają nowe budynki. Jedną z najważniejszych nowych inwestycji jest budowa hybrydowego źródła ciepła dla systemu ciepłowniczego osiedli Płocka i Celozowa. To bardzo ważny projekt, ponieważ nie mówimy tutaj tylko o wymianie jednego urządzenia. Powstanie hybrydowe źródło ciepła, w skład którego będą wchodzić pompa ciepła o mocy 1,8 MW, 2 kogeneratory gazowe, kocioł gazowy, magazyn ciepła, zmodernizowane źródło rezerwowe, a także sieć ciepłownicza łącząca osiedla Płocka i Celozowa. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 40 milionów złotych, natomiast dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza to aż 19 milionów złotych. To jest właśnie kierunek, w którym powinno iść nowoczesne ciepłownictwo. Dywersyfikacja źródeł, większa efektywność energetyczna, możliwość wykorzystania różnych technologii i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła.
1: Bardzo tutaj dużo padło liczb dotyczących i kosztów, i długości sieci, i specjalistycznych określeń dotyczących tych modernizacji, a gdybyśmy tak podsumowali tą naszą rozmowę o inwestycjach i modernizacjach, wpływ tych inwestycji na życie mieszkańców.
2: Tutaj dochodzimy do najważniejszego właśnie pytania. Co z tych wszystkich inwestycji ma mieszkaniec? Bo przecież MPC nie inwestuje dla samej infrastruktury. Ostatecznie te inwestycje mają służyć ludziom. Pierwsza rzecz to oczywiście bezpieczeństwo i stabilność dostaw ciepła. Mamy ponad 120 km sieci, więc jest jej stan techniczny ma bezpośrednie znaczenie dla mieszkańców. Modernizacja i wymiana najbardziej wyeksploatowanych elementów pozwala ograniczyć ryzyko awarii i poprawić niezawodność systemu. Drugi element to środowisko. Przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci może oznaczać likwidację lokalnych źródeł ciepła. Dobrym przykładem są wspomniane wcześniej inwestycje przy ulicy Jagiellońskiej i Jesionowej, gdzie dzięki rozbudowie sieci możliwe było wycofanie 83 podgrzewaczy wody. Trzecia rzecz to rozwój miasta. Świetnie pokazuje, że budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura ciepłownicza muszą iść za sobą w parze. Powstały tam setki mieszkań. Wraz z kolejnymi budynkami rozwija się również infrastruktura infrastruktura potrzebna do ich obsługi. Sam budynek przy ulicy Celozowej 19 to kolejne 42 lokale mieszkalne. I wreszcie nowe technologie. Budowa hybrydowego źródła dla Płockiej i Celozowej ma zwiększyć bezpieczeństwo systemu i pozwolić na bardzo elastyczne wykorzystanie różnych źródeł ciepła. Projekt jest wart ponad 40 milionów, a z czego 19 milionów to pozyskane dofinansowania.
1: Czyli okazuje się, że te trudne słowa, dużo liczb i dużo pieniędzy mają konkretne przełożenie przede wszystkim na bezpieczeństwo i taką zdrowe powietrze, tak, którym oddychają włocławianie, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Daniel Tobiasz, pełnomocnik Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do spraw kontaktów z mediami, był moim Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu za uwagę.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy sobie do świata piłki nożnej, ale tej kobiecej, do Ligi Mistrzów, bo tam cuda wyczynia Ewa Pajor z Barcelony. Wczoraj FC Barcelona pokonała zespół z Paryża 5-2, a Polka 2 bramki i asysta. Pani Ewo, ja mam takie pytanko, takie luźne. Nie chciałaby pani sobie przyjechać do Polski i jutro zagrać z chłopakami? A najlepiej to zamiast?
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier o pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku. Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
2: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
1: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławskiej.

0: Czerwca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzieży mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
0: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu Międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
0: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym, premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk, Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
3: Nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. No i wtedy to nabrało tempa.
0: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
0: Niebo nad Polską zachmurzone i są to chmury deszczowe, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, 15 na Pomorzu i Śląsku, do 16 w Małopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: To już po 15:00 czwartkowe popołudnie. Lalka jest na ustach wszystkich i w tym przypadku nie tylko maturzystów, bo serial robi furorę, za chwilę pojawi się też film, zupełnie konkurencyjna produkcja. No i jakby to przeliczyć tak na obecne pieniądze, ile kasiory Wokulski wydał na Izabelę? Będziecie w szoku? Sprawdzono to. Więcej o tym za moment. Filip Weczkowski, cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Lalka to jest temat, który przewija się nie tylko wśród maturzystów tym razem. Oczywiście to za sprawą serialu, a za chwilę pojawi się jeszcze film. Obliczono, ile na dzisiejsze pieniądze Wokulski wydał na Izabelę Łęcką. Trzymajcie się mocno, prawie 42 miliony złotych. Ale zobaczcie, taki bogaty tyle kasy wydał, a BM-ką po nią nie podjechał.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Marszałek odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku oraz rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony pobudowany pięciokondygnacyjny budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac. Mówi Piotr Sałbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię. Dyrektor szpitala uczestniczy w oprowadzeniu Piotra Całbeckiego po budowanym obiekcie. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: I tak wygląda sala pacjenta. 3 łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z 4 stron, nie tylko z 3. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna Przyklej na klej. Mówi Monika Przybylska, specjalista do spraw edukacji kulturalnej w Galerii Sztuki Współczesnej.
4: Mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, Przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach. Próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. Nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
1: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu. Mówi Ania, uczestniczka zajęć.
5: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki w stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
5: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
6: No dużo. No to jest skrynicy górskiej tam ze Śląska. No dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o na pewno z Bielsko Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy. Uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca. Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Wspominałem już o tym, dzisiaj Dzień Stylistki Rzęs. Normalnie takie święto w kalendarzu, o tym, że to zawód, który może przynieść mnóstwo kasy, nikogo nie trzeba przekonywać, zwłaszcza pań, bo wiedzą, ile wcześniej trzeba się zapisywać. No i trzeba przyznać, najsłynniejszy agent świata to przy najpopularniejszej stylistce na osiedlu Leszcz. W życiu nie zdobędzie tyle informacji, ile ona podczas ploteczek w pracy. Drodzy panowie, wy może nawet nie wiecie, kim jest najbliższa stylistka rzęs w okolicy, ale ona wie o was wszystko.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa przesłuchanie nożownika po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu. Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
2: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te pięć osób.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
3: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że trzy straże.
4: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
3: To ja nie wiem.
4: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje? Wczoraj
3: myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7:00 z radia.
1: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu m.in. na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
5: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
1: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z Koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami. Intercity nieśpieszny.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i Mazowszu, 15 na Śląsku, do 16 w Małopolsce.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesień, noce są coraz chłodniejsze i tak powoli rozpoczyna się sezon grzewczy. Dużo jest oszustw w tym roku, także w naszym regionie. O tym będę mówił w tej godzinie. Jesteśmy po 16:00. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Aha, będzie też pewne ważne przypomnienie dla pani.

0: Noce coraz chłodniejsze, rozpoczyna się powoli sezon grzewczy. Nie ma co się dziwić przy obecnych cenach opału, że ludzie szukają tańszych alternatyw, tylko uwaga, policja ostrzega, że jest jakaś totalna plaga oszustw. Krótko mówiąc, w internecie jest jakieś ogłoszenie, pelet czy też węgiel w okazyjnej cenie z dowozem, dzwonimy, płacimy, przelewamy i kontakt się urywa. Ani pieniędzy, ani opału. Jedynie co, to tak, faktycznie robi się cieplej, bo możemy się z tych nerwów aż zagotować. Uważajmy, żeby ten sezon grzewczy nie okazał się jeszcze droższy niż powinien.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miasto stawia na rozwój transportu publicznego oraz lokalne partnerstwa do spraw wody potrzebują zmian. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów. Mówi Jacek Jabłoński, prezes MPK we Włocławku.
3: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej. Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. LPW skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody, mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
4: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę. Sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatu. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania LPW oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. WPP na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
1: To może być ostatnia szansa.

Drogie panie, ja teraz tylko z takim drobnym przypomnieniem. W marcu przypominałem panom, to teraz panią. Za niecały tydzień, 30 września, mamy Dzień Chłopaka. Tak tylko mówię, żeby później nie było zaskoczenia i żeby nie było na mnie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zastrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami. Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
2: Znała pani tego księdza?
3: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
1: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
4: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu polskich Polaków i to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
1: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
5: Telefon będzie wzbudzony. Po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
1: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo nad Polską zachmurzone i z tych chmur co jakiś czas przelotnie pada deszcz. Do tego dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, 15 na Dolnym Śląsku, do 16 w Małopolsce.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jutro Włocławski Most Stalowy zostanie zamknięty całkowicie. Przez kilka dni nie przejedziemy tamtędy nawet w dzień. I o tym sobie porozmawiamy za moment. Filip Waćkowski, cześć.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Nie jest łatwo być kierowcą we Włocławku, zwłaszcza gdy most stalowy jest w remoncie, a przez najbliższy weekend będzie całkowicie zamknięty. Most zostanie zamknięty jutro o godzinie 17, a otwarty dopiero w poniedziałek o 6 nad ranem. Przez weekend i jutro wieczorem mostem nie przejedziemy w ogóle.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Aha, jeszcze ważna informacja. Dodam do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu. Od jutra, od 17:00 przez cały weekend zamknięty będzie most stalowy. To oznacza też... Aha, jeszcze ważna informacja. Dodam do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu. Od jutra, od 17:00 przez cały weekend zamknięty będzie most stalowy. To oznacza też oczywiście zmiany dla pasażerów MPK. Dłużej będzie się jechać, bo autobusy miejskie przejadą tamą. Od jutra, od 17:00 do poniedziałku do godziny 6:00 most będzie zamknięty. Autobusy linii numer 1 i 9 będą jechać przez tamę, ale na niektórych odcinkach objazdu nie zatrzymają się na przystankach.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

kilkanaście minut do 18:00, to oznacza, że no niecała godzina i Anwil Włocławek rozpoczyna nowy sezon. Rozpoczyna nowy sezon od starcia w Hali Mistrzów z europejskim rywalem w ramach Ligi Północnoeuropejskiej. Zmierzymy się z holenderskim Groningen. Trzymam kciuki. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
2: Szłam na mszę świętą. Właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
3: Bo jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
1: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
4: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
5: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
4: Mówi Izabela Kadłuska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
5: Nie pozostaje to czas bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
4: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
6: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
4: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
4: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
1: Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
7: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
1: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, choć z przejaśnieniami. Miejscami też przelotne opady deszczu, głównie na północy i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi piłkarze mają właśnie ostatni trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się też ze Szwecją i z Rumunią. W Europie rusza piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie 2 wielkich zespołów i pojedynek 2 wyjątkowych trenerów. W Amsterdamie o 20:45 Holandia zmierzy się z Niemcami. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
10: 4-krotnych mistrzów świata po raz pierwszy w meczu o stawkę poprowadzi trener Jurgen Klopp, który już prowadzi w kadrze. Rewolucję, bo na zgrupowanie zabrał ze sobą praktycznie 2 kadry. Nie chodzi tylko o to, kto ma lepszy zestaw zawodników. Chodzi przede wszystkim o to, kto potrafi ich lepiej ukształtować. Niemieckiej bramki w Amsterdamie ma strzec Marka Andrzejczyk. Piotr Ter Stegen aktualnie piłkarz Ajaxu. Grać mu przyjdzie jednak przeciwko koledze z Barsy, Xaviemu. Hiszpan zadebiutuje na ławce trenerskiej Holendrów. A tak o całej sprawie mówi golkiper Niemców.
11: To
10: będzie coś wyjątkowego, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Potem był też moim trenerem. Trzeba jednak rozróżniać jedno od drugiego. Na boisku sentymentów nie będzie, bo po nieudanych mistrzostwach świata zarówno Holendrom, jak i Niemcom bardzo zależy na zwycięstwie.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania się o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin, poinformowały władze stolicy. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
12: Dobry wieczór wszystkim. 24 września, czwarteczek. Dzień, który brzmi już naprawdę dobrze, bo po czwarteczku jest piąteczek. Zapraszam oczywiście na wieczorną muzykę i ciekawostki ze świata muzyki. Patryk Jarmierski, a to jest Radio Włocławek.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

ponad 30 milionów sprzedanych płyt, a kanadyjski krytyk po 50 latach pracy stwierdza, że to flaki z olejem. Martin Popow uznał, że najsłynniejszy kultowy czarny album Metalliki zasługuje głównie na miano przereklamowanego. Wygląda na to, że rockowe hymny wszechczasów nuci dziś cały świat, ale cennego eksperta po prostu zbytnio usypiają. Strach pomyśleć, co powiedziałby o nowszych płytach zespołu, skoro absolutny klasyk jest dla niego nudny jak flaki z olejem.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Marszałek odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku oraz rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony pobudowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac. Mówi Piotr Sałbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię. Dyrektor szpitala uczestniczył w oprowadzeniu Piotra Całbeckiego po budowanym obiekcie. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: I tak wygląda sala pacjenta. 3 łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z 4 stron, nie tylko z 3. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna Przyklej na klej. Mówi Monika Przybylska, specjalista do spraw edukacji kulturalnej w Galerii Sztuki Współczesnej.
4: Mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, Przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach. Próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. Nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
1: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu. Mówi Ania, uczestniczka zajęć.
5: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki w stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
5: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
6: No dużo. No to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska. No dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy. Uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
6: Na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy. Uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca. Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko-ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy.
0: To jest Puls Włocławka.

Szykujcie czarne ubrania i zapomnijcie o uśmiechu. Do Warszawy nadciąga mrok prosto z zimnej północy. Enslaved, Sul Stafir i Girls Weird połączą siły, żeby zaserwować nam potężną dawkę gotyckiej melancholii. Norwegowie z Enslaved zamiast rozrabiać wydają właśnie 17. płytę, wyrastając na ułożonych panów. Pytanie tylko, czy stolica przetrwa taką dawkę mrocznego grania w jeden wieczór. To się okaże.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
1: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
1: W postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki.
4: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
1: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
5: Rozmawiałem z prezesem OpenAI, samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
1: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
6: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
1: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej Obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Lady Punk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
7: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebowało trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tą historię.
1: W roli Jana Borysewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej Obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w turnieju rangi WTA 250 w Chengdu wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Z kolei Majchrzak w turnieju tej samej rangi w Hangzhou pokonał Włocha Mattie Bellucciego 6-3, 6-4.
10: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu.
9: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Juncha Okete-Bu, a Hurkacz z Amerykaninem Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym, gdzie jutro w ramach Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
11: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają nie zostały stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
9: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek były czwarte w rywalizacji drużynowej K1 Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Iwrei. Polkom do podium zabrakło niecałe 3 sekundy. Zwyciężyły Słowaczki. Z kolei męskie drużyny biało-czerwonych K1 i C1 zajęły odpowiednio 7. i 8. lokatę. W obu konkurencjach wygrali Francuzi. Japoński pływak Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 i poprawił wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku.
12: Jest kilka minut po godzinie 19. Czwartkowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. Czas na najlepsze hity. Zostańcie z nami.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Wytwórnia liczyła na skromny sukces, a stworzyła potwora, który na liście sprzedaży zepchnął z podium króla popu. Cobain tak bardzo wstydził się komercyjnego sukcesu, że na okładce magazynu pozował w koszulce wyśmiewającej korporację. A słynny niemowlak z okładki najpierw zrobił sobie tatuaż z tytułem albumu, a po latach bezskutecznie pozwał zespół. Piękna, absurdalna historia. Nagrać surowy, punkowy album i przypadkowo zostać gigantyczną gwiazdą estrady.

0: Trips Lanberry napisali numer o walce z grawitacją. Wrzucili do klipu sztuczną inteligencję i ogłosili, że jest kosmos. 14-letni wokalista śpiewa o opieraniu się sile ciążenia, stojąc na dachu wieżowca w dojrzałym, bezcukrowym klimacie. Lista producentów i twórców odpowiedzialnych za ten kawałek jest dłuższa niż składy niektórych reprezentacji piłkarskich. Miejmy nadzieję, że na Malcie ta cała grawitacja nie sprowadzi naszej piosenki zbyt szybko na twarde lądowanie.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

Koniec z fałszowaniem hymnu na stadionach i uroczystościach, bo Maciej Miecznikowski postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Poparł pomysł Krzesimira Dębskiego, by dodać wstęp do Mazurka Dąbrowskiego, bo Polacy rzadko trafiają w nuty. Patrząc na niektóre legendarne występy naszych gwiazd sportu i estrady, taka muzyczna ściągawka to wręcz ratunek. Ciekawe tylko, czy ustawodawcy zgodzą się na zmiany, czy dalej będziemy improwizować na oficjalnych imprezach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99. Cel jest jeden.
3: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
1: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa. Niemcy ścigają go w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uwolnił go. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Orzeczenie polskie było wykonalne tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w Sądzie Okręgowym w Puli.
1: Wołodymyr Żurawow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. To jeden z najbardziej uczęszczanych dworców kolejowych w Polsce. Krakowski Dworzec Główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
5: Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
1: Docelowo, by zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone, tak by mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstanie łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach Ligi Narodów zagrają tu z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
6: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najwięcej spadnie na północy i północnym wschodzie, miejscami 25 mm. Dużo. Temperatura od około 10 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 19 na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Mamy kilka minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy dobrą muzykę na głośniki. Zostańcie z nami.

Właściciel najsłynniejszej różowej stacji benzynowej w Polsce i król Latino wzywa fanów na urodzinowy tort. W Śmiglu zagra wielki koncert, żeby wspólnie z widownią oddmuchać 30 świeczek. Człowiek gra po 6 koncertów dziennie, występuje w serialu i chyba zapomniał, jak wygląda własne łóżko. Jeżeli chcecie zjeść tort z artystą między jego 13 a 14 występem tego dnia, Śmigiel czeka.

0: nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Minęło 20 lat, a producenci z Londynu skrzykują pół branży, by znowu wyciągnąć na scenę hitowe Rehab. Mark Ronson zwołał plejadę wokalistek i serwuje nową wersję płyty z szuflady pełnej starych nagrań demo. Ale jeśli nie macie pod ręką biletu do Anglii, no to we Wrocławku też zrobimy własny hołd na imprezie Back to Amy. No jakby nie patrzeć, te kawałki po tylu latach wciąż brzmią bardzo dobrze.

4 charakterystyczne dźwięki syntezatora znów opanują głośniki, bo grupa Europe postanowiła o sobie przypomnieć. Zespół, który 4 dekady temu stworzył kawałek mający być jedynie wstępem do koncertu, wydaje nową płytę. Panowie nagrywali w studio u legendy z ABBY i zatrudnili producenta Rammsteina, by odtworzyć klimat dawnych lat. Wygląda na to, że ich ostateczne odliczanie trwa w najlepsze i prawdopodobnie nigdy się nie skończy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnie Ukraińca w Jarosławiu. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
2: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
1: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą, a potem na transkrypcję aktu małżeństwa w polskich urzędach stanu cywilnego. Po zmianie rozporządzenia mamy już prawie 300 transkrypcji, choć pojawiają się też problemy. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Przed miesiącem weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia transkrypcję w rejestrach stanu cywilnego, czyli mówiąc wprost, w systemach komputerowych urzędów stanu cywilnego. Tak, by mogły być wpisane dwie żony albo dwóch mężów. Choć wciąż nie wszyscy się stosują, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
4: Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór. Dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
3: Pary jednopłciowe już mają prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie czy do zasiłku opiekuńczego w ZUS-ie. Nie ma na razie uregulowanych kwestii podatkowych. Część par przy wsparciu organizacji społecznych nie wyklucza, że będą o to walczyć w sądzie.
1: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony Policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
5: Możecie państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
1: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bez załogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej. I jeszcze sport. Dobre wieści z Chin. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych tam turniejów. Hurkacz wygrał w Chengdu z Kazachem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou z Włochem Belluccim.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na jutro synoptycy przewidują dużo chmur i deszczowe epizody. Na północy kraju opady mogą być chwilami intensywne. Termometry pokażą od 10 stopni w górach na Podhalu do 19. Najcieplej na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, choć okresami silniejszy.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w turnieju rangi WTA 250 w Chengdu wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Z kolei Majchrzak w turnieju tej samej rangi w Hangzhou pokonał Włocha Mattie Belucciego 6-3, 6-4.
8: Wygrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na na korcie, więc miałem dużo tego komfortu.
7: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Juncha Okedebu, a Hurkacz z Amerykaninem Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym, gdzie jutro w ramach Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
9: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
7: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek były czwarte w rywalizacji drużynowej K1 Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Iwrei. Polkom do podium zabrakło niecałe 3 sekundy. Zwyciężyły Słowaczki. Z kolei męskie drużyny biało-czerwonych K1 i C1 zajęły odpowiednio 7. i 8. lokatę. W obu konkurencjach wygrali Francuzi. Japoński pływak Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne i poprawił wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku.
10: Jest kilka minut po godzinie 21. Przed nami ostatnia prosta naszego wspólnego wieczoru. Wrzućmy więc jakieś dobre kawałki.
0: WPP na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Polskie urzędy po latach analiz wreszcie zauważyły, że ludzie potrafią mieszkać w innym miejscu niż są zameldowani. Od grudnia dowód odbierzecie w dowolnej gminie, choć cała ta wielka rewolucja i tak zaliczyła pół roku opóźnienia. Wprowadzono też specjalną opcję na przypadek, gdyby urzędnik przez pomyłkę anulował waszą tożsamość. Wielki krok dla cyfryzacji. Urzędnicy wreszcie opanują sztukę przesyłania plastiku z jednego okienka do drugiego.

Szykujcie grube zasłony i zapaszcie melisę, bo w sobotni wieczór na niebo wjeżdża, uwaga, księżyc żniwiarzy. Wielka czerwona tarcza sprawi, że w lasach zaczną być wilki, a połowa z nas nie zaśnie do samego rana. Złudzenie optyczne sprawi, że naturalny satelita wyda się gigantyczny, zupełnie jakby miał za chwilę spaść na nasze dachy. Jeśli i tak spędzicie noc na przewracaniu się z boku na bok, chociaż popatrzcie przez okno na te stuletnie kratery.

0: po polsku.
1: No i mamy to. Zbliża się powoli 22, więc na mnie już czas. Życzę wam dobrej nocy. Dzięki, że ze mną dziś byliście. Patryk Jaramierski, słyszymy się jutro, a to jest Radio Wocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Schron blisko domu to nowy trend na rynku nieruchomości. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją, niedługo ma ruszyć. A rusza powoli sezon grzewczy. Eksperci przypominają o montowaniu czujników tlenku węgla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
2: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynku pierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną i zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
3: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
2: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów. Dodaje Jędrzyński.
3: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
2: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
1: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru stacji systemu internetowego Starlink na Mazowszu. Bierzemy pod uwagę wszystkie wersje wypadków, zapewniają śledczy. Jedna możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu.
4: Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
1: Z powodu utraty zasilania stacja przestała działać. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją. Nowa instytucja ma szybko reagować na fałszywe informacje i publikować sprostowania, głównie wobec narracji pochodzących z Rosji i Białorusi. Powstanie też specjalny portal internetowy, na którym będą wyjaśniane najczęściej powielane przekazy dezinformacyjne. Uwaga na tlenek węgla. Na początku sezonu grzewczego służby apelują o montowanie czujek, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby. 2 trafiły do szpitala po zatruciu się czadem. Koszt czujki to od 50 do 150 zł. Dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska rozpoczęła w Łodzi program o nazwie Młode Głowy Lokalnie. Wspiera on zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Martyna Wojciechowska podkreśla, że to dorośli stworzyli algorytmy, świat, który jest pełen presji i porównań. Dlatego właśnie to dorośli są odpowiedzialni za to, by pomagać młodzieży. Program Młode Głowy Lokalnie obejmuje działania edukacyjne i profilaktyczne. Jest bezpłatny, ma być stopniowo rozszerzany z Łodzi na całą Polskę.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Czekamy na złotą jesień, na razie jest raczej szara. Przez kraj będą wędrować jutro chmury z przelotnym deszczem, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie. Temperatura nie przekroczy 19 stopni, a miejscami będzie znacznie chłodniej. Warunki biometeo niekorzystne. Czyli przyda się trochę kawy i czekolady.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaramierski, a dziś moim gościem jest artysta, muzyk z naszego lokalnego podwórka, Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco. Witam Cię.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: To zacznijmy może od samego początku. Jak to wszystko się zaczęło? Skąd w Twoim życiu pojawiła się muzyka?
2: Muzyka w moim życiu tak naprawdę była od samego gdzieś tam początku, już jako dziecko po prostu odpalałem sobie jakieś kanały muzyczne, jeszcze wtedy Viva, MTV, For Fun Music, no i brałem sobie kredki, jakieś tam kartki i słuchałem sobie muzyki tam rysując i kolorując. No i w wieku, jak miałem 9 lat, bo do tej pory to były takie typowo radiowe utwory, jak pop elektroniczny, to w wieku 9 lat wujek mi pokazał pierwsze rapowe numery, pokazał mi Kanye'ego Westa, Tupaca, całą śmietankę gwiazd z West Coast, ze Stanów, z Los Angeles i od razu wiedziałem, że to jest to. Bardzo mnie to zajawiło, zawsze tego słuchałem tak naprawdę od tamtego momentu, no i zawsze w głowie gdzieś tam z tyłu miałem to, że chciałbym sam w przyszłości zacząć tworzyć. No i wyszło w dużym skrócie tak, że aktualnie znajdujemy się w studio, mogę tworzyć muzykę, więc gdzieś tam muzyka tak naprawdę całe życie mi towarzyszy, głównie ten rap, hip-hop, aczkolwiek nie zamykam się na pozostałe gatunki muzyczne.
1: No to nie omieszkam zapytać Cię teraz o pseudonim. Skąd właściwie wziął się Loco i co to oznacza?
2: Tak naprawdę ten pseudonim wziął się dosyć spontanicznie, bo musiałem go sobie wymyśleć przed koncertem w 23 roku. Grałem na Wośpie w Koperniku i musiałem na szybko sobie wymyślić jakiś pseudonim, więc wpadłem na Loco. Nie ma za tą ksywką jakiejś większej, głębszej historii. Aczkolwiek czemu Loco? Dlatego, że Loco po hiszpańsku oznacza szalony. Ja delikatnie to spolszczyłem, zamieniając C na K. No i gdzieś tam Loco, bo no, ja osobiście też jestem dosyć zwariowaną osobą i ma to też pewne przełożenie również w mojej muzyce. Także mniej więcej tak to wyglądało.
1: Powiedzmy teraz trochę więcej o Twojej twórczości. Skąd bierzesz inspirację do tworzenia swoich utworów i powiedzmy też nieco więcej o ostatniej premierze, która miała miejsce 5 miesięcy temu.
2: Jeżeli chodzi o inspirację, inspiruję się tak naprawdę czym tylko mogę, jeżeli chodzi o muzykę. Słucham, tak, no dużo tego rapu, hip-hopu, głównie ze Stanów, o czym rozmawialiśmy, ale też gdzieś tam inne gatunki muzyczne. Jestem zajawiony muzyką elektroniczną, głównie Skrillex, czy też inni producenci pokroju Eliminate, Virtual Riot też mnie fascynują. I co by nie było z muzyki elektronicznej, też można przełożyć troszeczkę rozwiązań do trapu oraz pop tak samo w postaci chociażby Dua Lipy. A jeżeli chodzi o stricte inspiracje rapowe, no to przede wszystkim Kanye West, który był takim pierwszym raperem, którego zacząłem gdzieś tam słuchać za dzieciaka, inspiruje się bardzo melodycznymi twórcami, takimi jak Drake, Don Toliver i Travis Scott. I mniej więcej chodzi o to, żeby nie kopiować gdzieś tam muzyki, czyjś linii melodycznych, tego typu kwestii, tylko robić takie świadome inspiracje i przekładać to na własną muzykę. Więc staram się tak naprawdę słuchać trochę wszystkiego tak naprawdę i gdzieś tam wyciągając te najlepsze rzeczy z tych rzeczy, które słucham, tak dosyć skomplikowanie mówiąc. A jeżeli chodzi o utwór Presja, tak, jest to numer, który miał swoją premierę już jakiś czas temu.

0: biur generalnie wygląda dobrze. Nie mówię tutaj stricte o wyświetleniach, lecz o samym takim feedbacku od ludzi. Jest to numer emocjonalny troszkę. Jak sama nazwa mówi, presja. Tak jakby chciałem wyrzucić z siebie to, że poprzedni rok był dosyć taki ciężki. Dużo różnych obowiązków, dużo rzeczy na głowie do zrobienia gdzieś tam, podołanie temu wszystkiego i po prostu tak jak należy, emocja została przekazana w sposób muzyczny. A jakie ku temu były inspiracje? Na pewno inspiracją była melodyka Travisa Scotta. Mam tutaj bardziej na myśli album Utopia, który jest bardziej takim albumem ciemniejszym, takim albumem troszeczkę psychodelicznym. Presja nie jest psychodeliczna, ale bardziej chodzi o takie stricte melodyzowanie i wydaje mi się, że to była taka największa inspiracja do stworzenia tego utworu.
1: Powiedzmy teraz o twojej rodzinie, bliskich osobach, przyjaciołach. Wspierają cię w tym, co robisz? Pomagają i przede wszystkim jak reagują na twoją muzykę?
0: Jeżeli chodzi o wsparcie, zawsze gdzieś tam swoją muzykę pokazuję bliskim osobom, czyli właśnie rodzinie i najbliższym znajomym. Staram się nie pokazywać tej muzyki jakoś tak szeroko, tylko faktycznie temu zaufanemu gronu i takie rzeczy, z których faktycznie gdzieś tam jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o samą pracę nad muzyką, tak naprawdę cały czas tworzę i mam dużo rzeczy po prostu w szufladzie numerów, ale też nie chcę, żeby to była ilość nad jakością. Właśnie bardziej chciałbym postawić na jakość i stąd wynikają takie różne dłuższe przerwy, czy tego typu rzeczy. I osoby, którym pokazuję swoją muzykę, myślę, że są wobec mnie szczere. Zawsze mówią, co jest dobrze, co jest źle, jak to brzmi, jaki jest tego odbiór, aczkolwiek wiadomo, gdzieś ta muzyka jest... Ja tworzę muzykę, staram się tworzyć różnorodną trochę, czyli właśnie z jednej strony będzie taka a la presja, bardziej nostalgiczna, emocjonalna, z drugiej strony mam ochotę nagrać coś mocniejszego, trapowego, z trzeciej strony mam ochotę nagranie jakiegoś letniaczka przysłowiowego, więc to też zależy komu co pokazuje, bo też każdy ma trochę inne gusta, więc staram się konfrontować z różnymi gdzieś tam opiniami z tego mojego środowiska. Wydaje mi się, że są wobec mnie szczerzy, aczkolwiek jeżeli chodzi o pomoc przy tworzeniu, no to tutaj tak jakby nie korzystam z żadnej, mianowicie takiej, że po prostu jeżeli ja tworzę, samemu przychodzę na studio, samemu szukam powiedzmy bitów i po prostu sam biję się ze swoimi myślami, mówiąc tak kolokwialnie. Chodzi po prostu o to, że muszę posiedzieć samemu, żeby samemu stworzyć coś, na co sam wpadnę, samemu przekazać to, co mam w głowie, skupić się na tym procesie twórczym i dopiero jak już mam coś, dopiero mogę z tym wyjść do kogoś, żeby to pokazać.
1: A jak udaje ci się łączyć ten świat muzyczny, wiesz, twoją twórczość z życiem prywatnym? Jak to robisz i czy jest jakiś duży problem z tym?
0: Wygląda to w ten sposób, że mam 24 lata, więc wydaje mi się, że jeszcze mam trochę wystarczająco tej energii, żeby móc jakoś tak to wszystko łączyć. Jestem osobą pracującą, tak? Pracuję na etacie, samemu mieszkam, wynajmuję mieszkanie sobie, więc tak, no czas poświęcam na pracę, żeby po prostu się utrzymać jak każdy normalny człowiek. No a oprócz tego czas spędzany w studio i pracowanie, do tego dochodzą wiadomo spotkania ze znajomymi, spotkania z rodziną, to też jest bardzo ważne. Nie można też cały czas siedzieć i tworzyć muzyki, też trzeba dać sobie przestrzeń na chwilę ochłonięcia, na poszukanie nowych inspiracji, posłuchanie muzyki, obycie się z tym, więc wygląda to w ten sposób, że wiadomo, czasu zawsze brakuje. Zawsze gdzieś tam ta doba ucieka, nie zawsze wszystko da się zrobić na czas, czy po prostu brakuje tego czasu na różne czynności, osoby, no i tak to niestety wygląda, ale też jestem świadomy tego, że nie da się wszystkich zadowolić, więc staram się gdzieś tam wypośrodkowywać swój czas i powiedzmy jeden dzień poświęcę na zrobienie tych i tych czynności, spotkanie się z tym i tym i tym, a tego dnia poświęcę swój czas na pracę w studio i tak trochę prześmiewczo mówiąc, w normalnej pracy na etacie tak naprawdę bardziej odpoczywam od tego swojego codziennego lifestyle'u i tego zabiegania.
1: Przejdźmy teraz do tematu muzyki w szerszym spektrum. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że chciałbym poznać twoją opinię na temat muzyki obecnych czasów, czyli to, że ta branża się rozwija, mamy teraz przecież AI, które na pewno pomaga, ale też no niestety szkodzi branży. Według wielu ludzi, twórców, muzykę teraz robi się prościej i łatwiej jest zostać artystą muzycznym. Tutaj warto dać to w cudzysłów. Niektórzy nawet mówią właśnie, że za prosto, przez co do branży wchodzą ludzie, którzy nie do końca czują ten vibe, bo robi wszystko za nich technologia, a że tak powiem kolokwialnie, kasa się zgadza. Co sądzisz o AI i czy sam korzystasz z niego?
0: Ja osobiście z AI w ogóle nie korzystam. Nieraz się wspomagam czatem GPT, chociażby do tego, żeby poprawnie ustawić autotune, tego typu rzeczy. Aczkolwiek co uważam o AI? Uważam, że AI jest. i będzie. Taka jest niestety prawda, aczkolwiek kompletnie nie popieram tego, żeby całych karier opierać na twórczości AI. Powstaje tak naprawdę coraz więcej gdzieś tam restrykcji dotyczących korzystania z tego i monetyzowania tak naprawdę. AI tak naprawdę nigdy nie zastąpi człowieka i wydaje mi się, że jest to widoczne chociażby po liczbach, zainteresowaniu, jakie to generuje. Po odbiorze tak naprawdę hitów AI jest niewiele. Są duże hity AI, ale jest ich niewiele. Dziś to nam się przedostaje do takiego życia codziennego, jeżeli chodzi o słuchania muzyki, ale nigdy nie zastąpi to stricte artystów. O to bym się nie martwił. Na ten moment ja bynajmniej potrafię ocenić, co jest AI, co nie. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, tak? Na ten moment te dźwięki są tak delikatnie plastikowe, że można to odróżnić. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, ale artystów nie zastąpi to nigdy, ponieważ samo AI jest tylko muzyką, a słuchacze mają to do siebie, że też się lubią tak jakby przywiązywać do różnych kreacji gdzieś tam, wykonów, wypowiedzi artystów, tak jakby nie samą muzyką żyją odbiorcy, ale też tym wszystkim, co jest dookoła. No i żeby AI nas, żywych artystów, wybiło, musiałoby się w jakiś sposób tak naprawdę zmaterializować, co jest moim zdaniem raczej ciężkie do wykonania. Więc jeżeli chodzi o to, czy AI nas wygryzie, kompletnie bym się o to nie martwił. Trzeba po prostu się skupić na tworzeniu muzyki i w ten sposób. A jeżeli chodzi o ilość twórców, no tak, zgadza się, to wszystko się rozwinęło. Muzykę tak naprawdę można w dowolnym momencie zacząć tworzyć. Aczkolwiek tak to wygląda. Jeżeli jest coś łatwiej dostępne, łatwa jest tego dostępność i obsługa, automatycznie będzie się zwiększała liczba osób, które będą chętne to robić, się tym zajmować. Także to nie tylko dotyczy muzyki, to już pomijając od kwestii AI, tak samo w sporcie, ilu jest zawodników, tak, sukces osiąga procent gdzieś tam, więc myślę, że każde czasy miały swoje gdzieś tam plusy i minusy. Kiedyś nie było tak internetu, tego wszystkiego, więc ciężej było się wybić, ale jednocześnie była mniejsza konkurencja w tym rynku mniejszych twórców. No teraz jest łatwiejsza dostępność, większa konkurencja, więc wszystkie czasy się rządzą swoimi prawami, moim zdaniem. Jak ktoś chce tworzyć muzykę, niech sobie tworzy. Nie mam nic do tego, nie ma problemu. Aczkolwiek, no, tworząc muzykę, myślę, że też powinno się gdzieś tam mieć z tyłu głowy takie krytyczne myślenie i próbować ją robić dobrze, bo stworzenie piosenki nie jest wiadomo. Tak, o, stworzenie piosenki nie jest czymś nie wiadomo jak ciężkim, ale sztuką jest ją stworzyć tak, żeby ona faktycznie dobrze brzmiała i trzeba mieć to ucho, ale też doświadczenie, więc jeżeli ktoś tworzy muzykę, kibicuję, żeby to szło w kierunku tak jakby profesjonalizacji tego.
1: Wcześniej wspomniałeś o takich artystach jak Skrillex, jak Virtual Riot. No to jest dość odmienna muzyka, aniżeli to, co robisz sam, więc muszę zadać to pytanie. Czy próbowałeś może iść też w tym kierunku? Wiesz, stworzyć swój dubstep, drumstep, jakieś takie cięższe brzmienie?
0: Jeżeli chodzi o twórczość, tworzenie tego gatunku, to kompletnie nie. Tak jakby, przyznam szczerze, że produkowanie bitów jest jeszcze cięższe od samego pisania i nawijania, czy też śpiewania. No i tak jak powiedzieliśmy zresztą przed chwilą, gdzieś tam mi tego czasu ucieka. W życiu trochę brakuje tego wszystkiego na te wszystkie rzeczy, które chciałbym robić, więc moim zdaniem nie ma sensu się rozdwajać i próbować być we wszystkim dobry, tylko skupić się na tej jednej kwestii. I lubię jako słuchacz bardzo słuchać tej muzyki, aczkolwiek tak, żeby ją samemu tworzyć, raczej nie czuję do tego pociągu, wolę się skupić właśnie na samym nawijaniu, rapowaniu, śpiewie, pisaniu tekstów, raczej to jest taki mój konik, co chciałbym tworzyć.
1: To pytanie zawsze znienacka zaskakuje naszych gości, ale zadać je muszę. Jakie jest twoje muzyczne marzenie?
0: Największe marzenie muzyczne, wiadomo, diamentowa płyta. Także...
1: Trzeba wysoko mierzyć, prawda?
0: Trzeba wysoko mierzyć, tak jest. Aczkolwiek wszystko małymi krokami powoli. Uważam, że nie ma gdzieś tam ram, jeżeli chodzi o wiek, w którym się powinno osiągać sukcesy. Przykładowo taki Kanye West się wybił w wieku 27 lat, więc nie można ograniczać swojego myślenia, bo jeżeli samemu sobie człowiek ogranicza myślenie, no to nie może tak jakby więcej co do siebie oczekiwać. Ja uważam, że trzeba wykorzystywać czas na naukę i na ulepszanie siebie, pracowanie nad swoim fachem i dopiero prezentować jakościowe efekty. To jest moja opinia. No i co do marzeń, wiadomo, poza samą płytą, no to po prostu aktywne tworzenie muzyki, żeby gdzieś tam ta zajawka zamieniła się w główne źródło dochodu, no i życie po prostu, życie z muzyki, a nie tylko i wyłącznie życie muzyką.
1: Zapytam cię teraz o twoje muzyczne plany na przyszłość i kiedy możemy spodziewać się kolejnej premiery?
0: Nie chcę tutaj obiecywać zbytnio żadnych konkretnych dat, ani zbyt wiele deklarować. Wiadomo, gdzieś tam w życiu prywatnym dużo się dzieje, też miałem na głowie przeprowadzkę, takie kwestie jak wydanie piosenki, no są kosztowne, tak będąc w zupełności szczerym. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym roku otrzymacie ode mnie nowy singiel trapowy. Jeżeli nie, usłyszymy się w przyszłym roku, aczkolwiek nie mogę się doczekać, aż wydam w końcu utwór i możecie się ode mnie spodziewać dużo zaskoczeń, dużo nowości i gdzieś tam różnych styli muzycznych. Nie chciałbym się zamykać w jednym gatunku, także na jesieni możecie się spodziewać troszkę cięższych brzmień, troszeczkę emocjonalniejszych, na lato luźniejszych, troszkę bardziej pod nóżkę, kolokwialnie mówiąc imprezowych, letnich, także mniej więcej tak to widzę. A plan jest taki, żeby muzykę tworzyć cały czas nad nią pracować, cały czas się w tym rozwijać i tego sobie życzę.
1: To na koniec jeszcze zapytam cię o to, jakie rady miałbyś dla innych lokalnych twórców, tych mniejszych muzyków, którzy próbują działać w branży, często spotykają się z hejtem i zniechęcają się. A nuż nie wiadomo, kariera może wypalić. Więc jakie rady miałbyś dla tych osób, które chcą, mogą, lubią, mają pasję, zajawkę i zalążek umiejętności, ale zwyczajnie się boją?
0: Tym osobom, no inaczej, hejt zawsze jest, jeżeli cokolwiek się tworzy w internecie i to już nie tylko muzykę, tak? Zawsze hejt w internecie jest, więc jeżeli chce się być twórcą, no niestety, siłą rzeczy trzeba zakasać pasa, no i stawiać po prostu temu czoła, no bo no trzeba umieć sobie z tym radzić po prostu, jeżeli jest jakiś hejt. Konstruktywną krytykę trzeba brać bardzo do siebie i to rozważać, jeżeli szczególnie ci to mówią osoby, które chcą dla ciebie dobrze, a hejt trzeba po prostu kompletnie ignorować, bo on nic nie da, on zawsze będzie, trzeba z tym się po prostu pogodzić. A jeżeli chodzi o kwestie takie stricte techniczne, ja jak zaczynałem z muzyką, moje pierwsze utwory, no nie były jakościowe, ładnie mówiąc. Także po prostu pracowałem dalej nad tym, żeby to wszystko lepiej brzmiało i to samo bym poradził młodym twórcom, że gdzieś tam cały czas starać się tworzyć, konsekwentnie próbować, nie zamykać gdzieś tam się na poszczególne kwestie, tylko wręcz przeciwnie, mieć otwartą głowę, bo to prowadzi do rozwoju, więc trzeba z pokorą po prostu brać krytykę taką faktycznie konstruktywną od ludzi i ją brać pod uwagę oraz cały czas szlifować po prostu swój fach. Także to bym radził i nie ma tak naprawdę innego rozwiązania, bo tak jak było to powiedzenie, trening czyni mistrza i zrobienie muzyki jest tak naprawdę podobnie jak z treningiem na siłowni. Dwa treningi, no nie zrobią z nas mięśniaka, kolokwialnie mówiąc, ale jeżeli to będzie cały czas konsekwentnie kontynuowane prace nad tym, no siłą rzeczy musi coś z tego być, musi to brzmieć lepiej, także słuchać opinii ludzi, którzy dobrze radzą, mieć obiektywne spojrzenie na to, co się robi i cały czas tworzyć. I to jest moja sugestia.
1: To na koniec, gdzie można cię posłuchać?
0: Możecie mnie znaleźć na YouTubie oraz na każdym serwisie streamingowym, z którego korzystacie. Mój pseudonim to jest Loco. Na ten moment możecie ode mnie odsłuchać utworów Tancerz bądź Presja. Jeżeli poszukacie, też znajduje się gościnnie na dwóch numerach u Kabano, także możecie sobie to sprawdzić. Nowości, miejmy nadzieję, wkrótce i zapraszam do słuchania. Mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu moja muzyka.
1: No, dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkim mojego dnia życzę.
1: Ja tylko przypomnę, że moim gościem był dziś Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco, lokalny twórca muzyczny z naszego podwórka. Dzięki i do usłyszenia.
2: To był dzień na 101,4 FM.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.